Ja, poszło Hana. Hana, że bukur. Ja poczło w ty. O, Belladonna. Fajl, a mu da się kodin ci kano, brat? Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. Club FM, Kaperadion. Kaperadion.